wewrzeż, weże. A aby weszło do sinie, strakaty kocie, orneterze.

Bohem przebywa ci. Pane, zmiłuj się. Usłysz nasze hlasy, dej pokojne czasy. Jezu Kriste králi, ať tě tvůj lid chválí. Pane, smiluj se.